Alex Cody, super sera, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.